Ludzie nie posiadają się, ze szczęścia się łudzą, a potem się budzą w nieposiadaniu, bo ludzie chcą mieć kogoś do pary. W parze się parzyć, a potem lizać, bo